0: Raz, dwa, trzy!
1: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
2: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
1: Zrywam się z koi przed wschodem słońca, sieci ładować trzeba na ship. Cumy na deku, kotwa do góry, sportu wyjdziemy, nim stanie świt.
2: Ciągnij

kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Pański trzeci to rok, równy skazań czy krok. Chłodny poranek w miasteczku Derry. Pochód ponury nasz zmierza do portu, skąd odpłyniemy, gdzie Australii brzegi. Drają skrupułów brak, uciec stąd nie ma jak. Każdy skuty w kajdanach ma dłonie. Wyrok surowy padł, sędzia skazał nas za niewierność Brytyjczyków.

Stary Foil żegna się z ziemią przodków, bo wie, że już nigdy w te strony nie wróci. Od oferty przez sen szla prawie co noc, przez łzy przywołując swą Lucy. Słońce pali nas tak, że oddechów nam brak, gdy no Connor majaczy w gorączce.

Wyczułem ich tak, na czym stoi ten świat. Statek tańczy jak oszalały. Znowu kolejny dzień, znów kajdany smród. I czy któryś z nas wyjdzie stąd cały? Który tydzień to już, mkniemy przez błękit mórz. Nie potrafię się tego doliczyć. Teraz 42 może zobaczy ląd, lecz nie będzie to przeszkodą.

Weekend to piekło dla tych, co życie wieść muszą w niewoli. Klimat ciężki tu jest, prawo stanowi broń. Panie, jak możesz na to pozwolić? Kiedyś nadejdzie dzień i śmierć uwolni mnie. Zrzucę w końcu te ciężkie kajdany.

ją w tawernie. I będę z wami szczery, ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery.

przeszedł jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok.

wciągnęła więc swe żagle i próżno by ją gonić. A ja zostałem nagle ze smętnym rumplem w dłoni. Dlaczego tak się stało? Przewidzieć któż by śmiał, że spłoszy ziemskie ciało kilka niebieskich ciał.

0: Gdy nawet Cozy Herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: In London so fair, a lady she lived there, a lady of great beauty and great might.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: trzymaj w razie kurs Norwest za dwą.
1: Z Neptunem to poważna sprawa.
0: Prezesem stary ochrzcił mnie. Cóż pierwszy raz płynęło się. Ho, aj, ho, ho, naudy. Trzymaj, bracie, kurs Norwest za rufą hel.
1: Prezesem, prezes, prezes.
0: Wyśmiano mnie zwyczajna rzecz. Lecz odmieniło się grot precz. Ho, aj, ho, ho, naudy. Trzymaj, bracie, kurs Norwest za rufą hel.
1: No, chyba przyflauciło.

0: trzymaj, bracie, kurs Northwest za rufą L.
1: Obiadek w sztormie dobra rzecz. Tam kumpli brak, więc myślę tak,
0: że to sztorm im daje tęgo w gnat. Hoaj, ho, ho, dałdej. Trzymaj, bracie, kurs Northwest za rufą L.
1: Mięczaki, szczury lądowe.
0: I poznaj.

0: Trzymaj, bracie, kurs Nordwest za rufą hel.
1: Aj, szczęścia.
0: I wiecie co? I odtąd tak choruję, że...
2: Że co?
0: Na morzu tyję, na lądzie schnę. Hołaj, ho, dalej. Trzymaj, bracie, kurs Nordwest za rufą hel.
1: Na lądzie schnę.
0: Trzymaj, bracie, kurs Nordwest za rufą hel.
1: No nie opowiadaj.
0: No trzymaj, no bracie, no kurs na Nordwest za rufą hel.

płat. Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wąsa tą siostrę miały ze Jones.
1: Łe, hej, na Kubie!
0: Chłopaki zielenieli w krąg.
1: Bananie na bananie.
0: A miała parę takich spraw.
1: Łe, hej, na Kubie!
0: Puszyła się jak dziki paw.
1: Bananie na bananie.
0: Korzystał z tego łysy Jones.
1: Łe, hej, na Kubie!
0: Prymarczył świnia siostrą swą.
1: Bananie

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

spraw. Na dnie uśmiechu oczekiwanie, co jeszcze, kapitan? Dziś przyjechali żeglarze, kipią wory żaglami. Buty, chleby, butelki, owoce ładują do mesy koszami.

leżysz wtulona w pościel, coś cichutko mruczysz przez sen. Łóżko szerokie, ta pościel świeża, za oknem prawie dzień, a jeszcze niedawno

0: A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Nie gniewaj się, kochanie, że trudno ze mną żyć, że zapomniałem kupić mleko i gary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych.
0: To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Upłynie sporo czasu, nim przyzwyczaję się. 40 lat na morzu, zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi? Że duszę się na lądzie, że śni mi się pokład pełen ryb.
0: To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci.

0: pokładu, gdy hable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal. Mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kej, ze łzami patrzyłem na port. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy opuszczę go, a na razie
1: to wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. A przecież stare żaglowce po morzach.

0: zabawia.
1: Masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

chłopach praca wre. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil. Prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, second mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

To dzielny stary na... Co myśli, wiemy już, do żagli kurze, a twarz nie prędko koja nas utuli w słodkim śnie. Ach, second mate, ty sam.

już pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozbijać żagle. Już bryzgi z nordwestu w borejach je sieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. I na nas też kolej, jutro ruszamy. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I każdy się w inną część świata oddali. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Więc do dna wypijmy rum, jeszcze tu mamy. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Bo lata przeminą, nim znów się spotkamy. Na rufie trzymać kurs. Nie jedna nas czeka sztormowa pogoda. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I nieraz będziemy może żałować. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Lecz gnać nas wciąż będzie żeglarska przygoda. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Choć wielu zjeździło już świat dookoła. Na rufie trzymać kurs. Już szlaki kliprowe rozkwitły żaglami. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I znów jak co roku swe gniazda żegnamy. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Choć nikt nie odkryje już lądów nieznanych. Hej, żywiej tam, prasować z wiatrem. Dopłyńmy raz jeszcze do świata granic. Na rufie trzymać kurs. Już wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach je sieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs.

0: Marcel do zrzucenia!
1: Marcel do zrzucenia go!
0: Tadeusz z nim!
2: O, hej, na południu kogo tu fraj?
3: Hej, tam gdzie Floryda,
2: dziewczyny tańczą, kiedy ba-

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: naciskają nieco sił.
1: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
0: Bo tak jak persyk daje drogę sosos.
2: Sosu do bigos.
1: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
0: Tak ja zmaczę dziurkę pośród twoich włosów.
2: Pośród twoich włosów.
1: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
0: Mają coś powyżej, u coś śliskie jest jak dżem.

Gdy nawet Cozy herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

małe okna ciekły. Mieszkał Jakub, jak mówią spokojne chłopisko, niedaleko szumią morza brzeg. Aż kiedyś po nocy nieprzespanej do rana wziął Jakub, worek zamknął drzwi.

Fon znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Posłuchajcie teraz mnie.

wrażenia. Coraz głośniej z giełki parcza, kot nalazł już swój bar. I butelkę krwi Nelsona w Neo suszy, a panienek nie brak tu przy

wdzięczy się. Lecz nie jak gwiazda w swojej nowej krynolinie. Przeklaszczak ma dzisiaj gest, póki kresa pełna jest. Orsa pójdzie dziś na szkło i na dziewczyny. Ta panienka vis-a-vis, co za włosy, usta, brwi i po schodach idą.

przyszedł wielki sztyl, portfel zniknął, dziewczę z nim. Pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz orsy, spadaj, Jack. Opłyń, horny, wracaj tu z pełnym.

Gdzieś ty zapodział nogi swe, czy zły ocean zabrał ci je. Możeś pijany, czy ślepy był, możesz ich bronić, nie miał sił. Droga matko, widzę za dwóch, nogi mi zabrał zły wojny duch.

to mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Stary w porcie kupił kaset 100, same gołe baby, chłopy, no i wiecie co. Potem ci chcę dopuszczał i

stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Już po jakimś czasie, gdzieś po 130 dniach, na środku oceanu zaryliśmy w piach.

stary znów miał czerwony łeb. Jejku, jejku, jejku, mówię wam, jaki rej za sobą mam. Stary zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W zaniedbanej radiostacji stół zielony stał, na nim radzik nic nie robił, tylko w

przybrasowałem żagiel. Ej, niezły z ciebie roler, przybrasowałem żagiel, rzuciłem kotwę w pawie.

0: Łączą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Znowu mi trzeba w morze iść, w pustkowie nieba i wód. Bylem wysmukły statek miał i gwiazdę, co powiedzie wprzód, i ster szarpiący, i wiatru śpiew, i białych płachet dygot, i siwe mgły na licu mórz, i szary przedświt przygód. Raz stary Zejman w Gdyni

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tak mówię mu, bracie, co z ciebie za kiep nalej!
1: Hej, hej, załatwię go!
0: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb!
1: Dajcie mi czasa dopadnę go!
0: W dyskusji wziął udział i stało się tak nalej!
1: Hej, hej, załatwię go!
0: Że kiedym się ocknął, leżał

Koszuli z pian, w zmarzniętych rękach trzymał ster drewniany. Czekał na wiatr, czekał na wiatr. A woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz dalej, hej, kiedy podnosił do ust stary talizman.

wracał w jesień zardzewiałą z samego środka mgły. Wyciąga łódź na swój brzeg, żagiel chował, wieczorem białe portki prał. Owijał różą w podarty celofan, odchodził sam. A woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz

się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz dalej, hej, kiedy podnosił

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Przyrzeknij mi, pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie, przywieź nostalgii parę chwil. Przyrzeknij mi, popłynęli koledzy.

szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary pieczęć da w książeczce i z horyzontu zniknie ląd. Wypłynę stąd i nim mi posiwieją włosy, znów ujrzę z mostku albatrosy, przeżyję dobry los lub zły. Przyjdą te dni, a na razie...

zabłysnął nam Yellow Skull, zęby spod Dover i znów noc w Kubryku wśród legend i bajk. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach za

więcej żagli, odwincie z rej płótna, niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Ściliśmy brzeg bez powrotu, więc przebojem żeglujmy w powodzi, wszystkie siły wytężmy do lotu, jako żywo już słońce tam wschodzi. Więcej żagli, odwincie z rej płótna, niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Wszak widzicie tę nić purpurową, co nad morzem się w tęczy rozbłyska i ku sobie nas nęci i nabije. Te gromy nam biją nad głową, niechaj wstrzępy pryskają płótniska, bracia męstwa do żagli, do żagli. Więcej żagli, odwincie z rej płótna, niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna,

nim zwyciężać muszą, jeśli przeżyć chcą. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Czas codzienny podjąć snój, sztorm jak wdziewasz stary swój. Sprawdzasz, czy w maszynie wszystko jest okej. Sweter ciepło daje ci, kiedy chłodny wstaje świt. Jesteś gotów, by przywitać nowy dzień. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Na łowisko bierzesz kurs, wiatr przegania stada chmur, kiedy sieci rzucasz, jeszcze pada deszcz. Lecz już słońca promyk lśni, a ty czujesz, że znów dziś będziesz ryby miał w ładowni, ile chcesz. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Gdy pogodę trafia szlak, masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole tusz, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już złowimy je, złota dość będziemy mieli ja i ty. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Jeszcze Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza to, co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj w mieście Amsterdam, zwłaszcza to, co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych.

Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie takie, a przy niej ten jacht.

na szeroki świat. Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę fur na plecy i prościutko gnam. Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht?

na szeroki świat. Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Przeszły lata, zapyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht?

świat trwa dalej i niech trwa. Żal kilku nut, co gdzieś w niebiosa uleciało i skrzypka żal.

0: małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: A kity ta mała, co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: A Johnny był Walker i zatkał ją korkiem, z tym małym amorkiem, jak chciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak pchła.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Nie miały znaczenia kolory nadzienia, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury. Poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy, pan nie osiągniesz swój brzeg.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Łóżku przygwozić lili byś chciał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili.
3: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk.

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście

是你都讲。

Szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg, ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord.

0: a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już łapy w kieszeniach, no i do...

zimno, okrutnie, trudno znieść. Może by wody dali gdzieś. My nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś. Już my pod tinglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokaj, nasz pun i ja.

piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w szynku zliczył szpun. Funtów sterlingu cały funt. Zapłacić możemy, mówi Pat. I cztery noże w stołu blat. Szynkarz się zgodził, noże wziął. Ale poszliśmy dalej z głową.

strugać wariata, ugać jak znud. To każdy umie, ale tak jak my rozumieć nocy smak i smak przygody, która drży. Ech, gadać szkoda, wy, nie my.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Ale grunt, jaki jesteś gość, świat jest wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa ścisk, w każdym ścisku dają w pyska, jak tylko dadzą w pyska.

wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie wzdłuż i wszerz kręcą panny tym, co wiesz, a jak tylko kręcą tym, już jestem w domu.

wszędzie taki sam, tu i tam tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa szynk, w każdym szynku czeka drinka, jak tylko czeka drink, już jest.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Przypłynąłem wczoraj, ostry był rejs. Heja, heja, ho! A moja mała znów gada i gada, że tyle nie było mnie, więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam tu, teraz jestem tu.

0: mówił mi, bym uważał z nią, że najgorsze chyba właśnie są takie smutne lale z miasta, co wciąż nie wiedzą same czego chcą.
1: Więc próbuję znów wytłumaczyć jej:
0: heja, heja, ho!
1: W sypialni znów zaczyna się

Nikt, o byle co nie czepia się. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie po horyzont gaśnie dzień i delfinów w słońcu błyszczy grzbiet.

Już ręką mogłem sięgnąć portu, gdy nagle mi zwariował świat. I znów się w stormach poniewieram, w mokroj piekielny ziom. Jasna bracie bierze mnie cholera.

dzisiaj sama. Barmanka biodra i jej bar. A ja się w sztormach poniewieram, w mokrej piekielny ciąg. Jasna bracie bierze mnie kolejny.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Już wracamy, marynarze, na tym naszym cytryniarzu.
2: Ranzo, ranzo, rej, hurrej!
1: Drelichywnet zrzucimy i się wreszcie za...

0: nam nie było, ale wreszcie się skończyło.
1: Tu Mihajlo mi ranzore.
0: Wracamy z Yokohamy i ładownie pełne mamy.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Były Indie, były Chiny, teraz w głowie nam dziewczyny.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: Czy wam odebrało mowę już przed dziobem Cliffy Dover?
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Już niedługo rej skończymy i kieszenie napełnimy.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: Zaraz Bosman będzie ryczeć, hej, klarować już kotwicę.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: A gdy cumy obłożymy, na panienki wnet ruszymy.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: I będziemy tańczyć, śpiewać i do pełna wciąż dolewać.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Potem szaleć aż do rana, całe